0: Літо гарячих хітів на Нова Лайн.
1: Піснями себе заряджаю.
2: Si no me das todo, no te necesito. Yo no me conformo con solo un poquito. Te digo quiero. Quiero. Si no me das todo, no te necesito. Yo no me conformo.